Aichokwadi zvakanaka kuti dzinza rerudzive mwari. Atoti baba apa, sekuru apa, nemurora apa. Atomboterera ya FM a Gospel Top 20. Toropafadzwa zvedu. Zita ndironzi madandi chava neni kubva kuva idzo dzino idzidzi tichinobata nguva dza 8 o'clock pa Gospel Top 20. Gati dani hama neshamwari titi zvoitika.